Anche Dio za biur i soca Aber zalea zale laleti Horra zure para osa.